maka inkwete nubele nuwe humalipo wize no ya gbonji akpabele nuwe humalipo ayi khaiba akwe podo kwe hume ayi